Przestajem to malić. Pospieszę. Kasety premieniowe nie było. Nie mieszkaj. И движение к рабу под землей. Угу. Угу. Так еще не починили.